zapłaciłby za fidejstwo. Byłoby na czterech radni, bo się nie ma zapłacić, ale nic nie ma na wynajdzie. A spokojnie, a złaj! A w sumie doktor złaj. Laciłaj, koliłaj, koliłaj. Ludzie, ale korłaj! Ale tak, co?

Joy may samba memuel fur ma chanchor ribuna maktar luma buna maktar mahmadin ngi ma samba warak zaidane ke zaidane dina kombe mi dekk suuf bo demé jeni dal nil ma samba